0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll o tym, jak rodzi się charakter. Obietnice muszą być spełniane. Umowy muszą być dotrzymywane, zobowiązania muszą być honorowane, a to wszystko nie dlatego, że jest to staromodna moralność, ale dlatego, że stajemy się tym, co robimy lub czego nie robimy. Charakter zaś jest po prostu wypadkową tego wszystkiego. Charakter nie jest czymś, co świadomie umieszczamy w naszym życiu. Wydaje się, że raczej jest to coś, co nieświadomie wypływa z naszego życia.
4: O co w ogóle chodzi z tym charakterem? Chuck Swindoll jest zdania, że charakter odzwierciedla psychiczny i moralny fundament człowieka. Charakter zapewnia stabilną podstawę, która mnie i tobie jest tak bardzo potrzebna, aby w świecie, który całkowicie się pogubił, móc podążać za Chrystusem. Pozbawieni charakteru, żyjemy bez konkretnych dowodów pracy Boga w naszym życiu i dlatego również bez nadziei. Bez charakteru uginamy się pod ciężarem cierpienia. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll kontynuuje rozważania zatytułowane Liczy się charakter. Czyta Zygmunt Karel.
3: Czy zauważyliście, jakimi zadziwiającymi stworzeniami są ptaki? Z jaką łatwością i lekkością latają sobie w przestworzach? I kiedy przychodzi jesień, to niektóre z nich lecą na południe, aby przetrwać zimę. Ale wczesną wiosną wrócą na północ, na swoje tradycyjne tereny lęgowe. Jakież to niezwykłe stworzenia. Niezależnie od tego, w jakim kierunku lecą, gdzieś głęboko w sobie mają niesamowity instynkt, który wytycza im drogę. Kiedy przychodzi czas odlotu, to ten instynkt zmusza je do lotu i w cudowny sposób, rok po roku, znajdują swoje miejsce przeznaczenia. Zadziwiające jest to, że nie tylko wiedzą, dokąd mają lecieć, ale robią na nas wrażenie również swoją siłą i wytrwałością w czasie tych podróży. Pamiętam, jak wiele lat temu znalazłem raz na drzewie, tuż za drzwiami mojego biura, małe gniazdko kolibra. Miałem wtedy przyjaciela, który rozumiał przyrodę o wiele lepiej niż ja. To on powiedział mi, że ten gatunek kolibrów każdego roku migruje z Kalifornii do Brazylii i potem wraca, aby wybudować gniazdko i założyć nową rodzinę. Czyż to nie jest zadziwiające? Maleńkie kolibry latające tam i z powrotem z Kalifornii do Brazylii. Rozwaga, podobnie jak instynkt nawigacji, nie jest czymś, co świadomie umieszczamy w naszym życiu. W pewnym sensie rośnie ona, buduje się i rozwija bardzo powoli. Zwykle przedostaje się do naszego życia w sposób niezauważony, dzięki ludziom, którzy znaczą dla nas bardzo wiele. Może pewnego dnia obudzimy się w samym środku bardzo poważnej i trudnej próby i wtedy właśnie potrzebna nam będzie rozwaga. Równie potrzebna jak instynkt nawigacji ptakom. Potrzebna nam będzie rozwaga, aby zdecydować o naszym dalszym postępowaniu i o kierunku, który mamy wybrać. Dopiero wtedy zobaczymy, że ją posiadamy i że ona cały czas nas wspiera. Dzisiaj zajmiemy się fascynującą historią. Przeczytamy o zadziwiającej przenikliwości kobiety o imieniu Abigail. Trafiła ona do Biblii w towarzystwie jednej z najbardziej znaczących osób w całym Starym Testamencie, a może nawet w całej Biblii. Chodzi o Dawida, człowieka, który pewnego dnia został królem Izraela.
4: Dziękuję, pastorze Chuck. Pragnę przypomnieć, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl znajdują się materiały, które pomogą w głębszej analizie omawianego tematu. A teraz już czas, by sięgnąć do 25 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Swoje dzisiejsze kazanie Chuck Swindoll zatytułował Przenikliwość Abigail.
3: Charakter można opisać na różne sposoby. Dwight Moody zwykł mawiać, że charakter jest tym, kim jesteś w ciemności. Ktoś inny napisał: obietnice muszą być spełniane, umowy muszą być dotrzymywane, zobowiązania muszą być honorowane, a to wszystko nie dlatego, że jest to staromodna moralność, ale dlatego, że stajemy się tym, co robimy lub czego nie robimy. Charakter zaś jest po prostu wypadkową tego wszystkiego. Charakter nie jest czymś, co świadomie umieszczamy w naszym życiu. Wydaje się, że raczej jest to coś, co nieświadomie wypływa z naszego życia. William James napisał kiedyś w liście do swojej żony: często myślałem, że najlepszym sposobem, aby określić czyjś charakter, jest szukanie konkretnej postawy psychicznej lub moralnej, w której byłby on najgłębiej i najbardziej intensywnie zaangażowany i aktywny. W takich sytuacjach gdzieś ze środka dobiega głos, który mówi: to jestem prawdziwy ja. Gdy przyglądamy się życiu różnych osób opisanych w Biblii, to możemy łatwo zauważyć, że każda z nich miała charakter. Byli pośród nich mężczyźni, były i kobiety. Jedni byli bardziej znani, inni mniej. Zadaniem osoby, która przedstawia daną postać, nie jest wykreowanie jej charakteru, ale głębokie przestudiowanie tekstu, by zobaczyć, jaki charakter się z tego wyłania, bo on tam cały czas tkwi. Michał Anioł powiedział kiedyś, że czuł, iż nie stworzył on postaci z marmuru, ale że tę postać uwolnił z kamiennego bloku. I podobnie jest z takim mówcą jak ja. Nie stwarzam charakteru ludzi znanych z Biblii. Ja po prostu, pochylając się nad danym tekstem, wydobywam charakter, który przez cały czas jest tam opisany. I tak jak już powiedziałem wcześniej, czasami te postacie są dobrze znane. Tacy ludzie jak Paweł, Abraham, Eliasz, prorok Izajasz, dobrze znane indywidualności jak Daniel czy Józef, wszyscy oni odznaczali się wielkim charakterem, w którym możemy znaleźć wiarę, przebaczenie, prawość i elastyczność. Ale są również w Biblii ludzie, którzy są mniej znani. Mniejsze światła, przesłonięte przez większe osobowości swoich czasów. Ich imiona są tak mało znane, że czasami trudno je nawet wypowiedzieć. Bardzo lubię odkrywać tego typu charaktery, dlatego że zdaję sobie sprawę, iż charakter nie jest tylko cechą charakterystyczną wielkich ludzi, ale także tych mniej znanych. Czasem charakter mniej znanego człowieka jest tajemnicą sukcesu ludzi bardziej znanych. Mam taką teorię. Ci ludzie, którzy trzęsą wszystkim i prowadzą innych naprzód, nie byliby w stanie tego robić, gdyby nie było tych mniejszych światełek, które ostrzegają ich przed nadciągającym złem lub porażką, albo zachęcają w czasie przejściowych trudności, żeby szli do przodu. Współczesny pisarz Roger Whittaker opisuje takich ludzi jako wiatr wiejący w nasze skrzydła. Napisał on taki wiersz: z pewnością w moim cieniu jest dość zimno, słońce nigdy nie świeci w twoją twarz. Zawsze byłeś szczęśliwy, widząc, jak błyszczę, kiedy ty zawsze chodziłeś o krok za mną. To ja byłem tym, który odbiera całą chwałę, a ty byłeś tym, który o wszystko się troszczył. Byłeś po prostu twarzą bez imienia. A mimo to nigdy nie słyszałem, byś narzekał. Czy kiedykolwiek domyślałeś się, że jesteś moim bohaterem i wszystkim, kim ja chciałbym być? Mogę latać wyżej niż orły, ale to ty jesteś wiatrem w moje skrzydła. Pod muchem wiatru w skrzydła Dawida w rozdziale 25 pierwszej księgi Samuela była kobieta o imieniu Abigail. Jedna z tych mniej znanych kobiet w Biblii, a mimo to jedna z ważniejszych i wspanialszych postaci ze Starego Testamentu. Główną cechą jej charakteru, jak zobaczymy to wkrótce, była przenikliwość i mądrość. Była kobietą wielkiej rozwagi, była wspaniałą kobietą. Na początek nieco wyjaśnię tło tej sytuacji. Kiedy rozpoczyna się 25 rozdział pierwszej księgi Samuela, to widzimy Dawida, który ciągle uciekał i krył się przed Saulem. Saul był wtedy królem. Był już starszym człowiekiem, a Dawid był królem elektem, był młodszy. Ale Dawid był bardzo popularny, a to z powodu zabicia olbrzyma Goliata z Gat. Przez kilkanaście lat mieszkał na pustkowiu, żywiąc się czymkolwiek, co mógł znaleźć i śpiąc, gdzie popadnie. Przez cały czas był jednak świadom faktu, że jeśli Saul go znajdzie, to go zabije. W czasie swoich tułaczek trafił do jaskini Adullam. W tej to jaskini zgromadziło się około 600 mężczyzn, nieudaczników, malkontentów, dłużników, ludzi w potrzebie i z różnymi problemami. Oczekiwali od Dawida, że pomoże im zdobyć pożywienie, aby przeżyć. Ani on, ani oni nie byli świadomi tego, że kiedyś staną się jego dworzanami, jego bohaterami, wiatrem w jego skrzydła i w późniejszych latach znaczącymi ludźmi w jego życiu. Mieli zostać żołnierzami i wielu z nich pod koniec swego życia zostało nazwanych przez Dawida najbardziej walecznymi żołnierzami, jakich pamiętał. Ale w tym czasie, gdy byli razem w jaskini, nic tego nie zapowiadało. W historii opisanej w 25 rozdziale pierwszej księgi Samuela, tych 600 ludzi i Dawid przebywali już nie w jaskini, ale na wzgórzach nieopodal Karmelu. Pracowali oni jako ochroniarze dla zamożnych hodowców z tej okolicy. Karmel był miejscem, gdzie gromadziły się i pasły ogromne stada owiec i kóz. Bogaci właściciele tych stad od czasu do czasu zjeżdżali się tam, aby strzyc swoje owce. To strzyżenie owiec było też okazją, aby okazać wdzięczność tym, którzy poza sezonem zajmowali się tymi stadami i je ochraniali. Innymi słowy, Dawid i jego towarzysze byli zaangażowani w taki rodzaj tajnej służby ochroniarskiej i powstrzymywali dzikie plemiona górskie, aby nie napadały na stada, nie niszczyły gospodarstw i nie okradały ich doszczętnie. Dawid nigdy nie oczekiwał zapłaty za swoją pracę, ale był taki zwyczaj, że w czasie strzyżenia owiec wynagradzano ludzi, którzy ochraniali stada. I teraz czytamy w wersecie 4. Kiedy Dawid dowiedział się na pustyni, że Nabal dogląda strzyżenia owiec, Nabal to był ten bogaty właściciel stada. Tak zatem był to czas, aby Dawid i jego towarzysze dostali jakąś zapłatę za to, że ochraniali stada Nabala. To nie jest to samo, co dawanie napiwku w restauracji. Kiedy idziesz do wytwornej restauracji, podają ci wspaniały posiłek, nikt nie będzie żądał od ciebie napiwku, ale dobry kelner będzie tego oczekiwał. Kiedy idziesz do hotelu i bagażowy przyniesie wszystkie twoje bagaże, to etykieta wymaga, abyś dał mu napiwek. Czasami, jeśli tego nie zrobisz, on upomni się o to, wyciągając rękę, abyś coś w nią włożył. Nie jest to wymagane, nie jest to obowiązek, ale jest to mile widziane. Żyjemy w kulturze, w której upominki często wręczane są jako rodzaj podziękowania. Nie prosisz kogoś, aby w ramach podziękowania coś ci podarował, ale jest to mile widziane, jeżeli ktoś wyrazi swoją wdzięczność za to, co dla niego zrobiłeś. Może to być jakiś upominek własnego autorstwa lub kartka ze słowem dziękuję. Czasami nawet mogą podarować ci coś bardzo cennego. Niedawno czytałem o kobiecie, która mieszkała na obrzeżach Los Angeles. Pewnego razu zaciął się jej zamek i nie mogła dostać się do domu. Pomógł jej pewien anonimowy człowiek. Kiedy chciała mu podziękować i poszła do samochodu po portmonetkę, on zniknął. Chcąc mu jednak podziękować, zamieściła w miejscowej gazecie ogłoszenie z prośbą, by się z nią skontaktował. Jestem cynikiem, dlatego też zastanawiam się, ilu ludzi skontaktowało się z nią potem mówiąc: to ja pomogłem ci wtedy. Podarowanie komuś prezentu jako podziękowanie za coś jest rzeczą normalną i popularną. I kiedy nie możemy tego zrobić, to staramy się chociaż odszukać tę osobę, aby jej podziękować. I tutaj też mamy podobną sytuację. Wyrażenie komuś wdzięczności za przysługę jest w dobrym tonie. Zanim przejdę dalej, opowiem nieco o temperamencie Dawida. W tamtej chwili swojego życia był wyczerpany. Był znużony i zmęczony stałym uciekaniem. Był głodny. Czuł, że jest pusty w środku. Od czasu do czasu szukał obecności Boga, a jeżeli w to wątpisz, to znaczy, że nie czytałeś ostatnio psalmów. Był zmęczony uciekaniem, ale uciekał, by ratować swoje życie. Był brudny, rozdrażniony, na skraju emocjonalnego wyczerpania. Nie chciał już żadnych kłopotów więcej. Uczciwie wykonał swoje zadanie. I w zamian za to powinien zostać wynagrodzony, bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Myślę, że mamy już wystarczająco dobrze zarysowane tło tej historii. Spotkajmy się zatem teraz z tymi trzema bohaterami rozdziału 25. Pierwszą osobą jest Nabal, drugą Abigail, a trzecią Dawid. Nabal, według wersetu drugiego, żył w Maon i był bardzo bogaty. Posłuchaj. Żył w Maon człowiek mający swoje dobra w Karmelu. Był bardzo bogaty. Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako bogaty jest też tłumaczone jako ciężki. W Biblii to słowo jest używane często. Podoba mi się sposób, w jaki się to czyta. On był ciężki. Odnosi się to tutaj do bogactwa. Był bogatym hodowcą owiec. Poza tym, że był bogaty, był również gburowaty. Popatrzmy, jak kończy się werset trzeci. Odznaczał się surowością i przewrotnością. Nabal był przewrotny, co może oznaczać, że był twardy, uparty i sztywny. I jeszcze bym dodał skąpy. A w wersecie 17 jest napisane, że był bardzo niedostępny. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. To jeden z jego sług, rozmawiając z żoną Nabala, określił go w ten sposób. Czy potrafisz sobie wyobrazić taką kombinację cech? Bogaty, samolubny, niesprawiedliwy, skąpy, przewrotny, nieuczciwy, wyjątkowo antypatyczny i groźny, niczym Ajatollah Khomeini. Ciekawe jest też to, że jego imię Nabal znaczy głupiec. A gdybyś myślał, że to po prostu oznacza łobuz, to posłuchaj, co pisze o tym słowie Alfred Edersheim w książce Historie Starego Testamentu. Głupiec jest złowieszczym określeniem w Starym Testamencie. Głupiec odnosi się do człowieka twardogłowego i samowolnego, który kieruje się tylko swoim zdaniem, tak jakby w ogóle nie było Boga na niebie i na ziemi. To określenie dobrze pasuje do Nabala. Szorstki, nieokrzesany, brutalny. Wiecie, jak to jest. Niektóre imiona nie pasują do ludzi, ale w jego przypadku pasowało jak ulał. Ktoś przysłał mi kiedyś zdjęcie ogłoszenia, które pojawiło się na obozowej tablicy. Zgubiono, znaleziono. I na tym zdjęciu widniał napis: zaginął pies, miał trzy nogi, nie miał lewego ucha, brakowało mu prawego oka, miał złamany ogon i niedawno został wykastrowany. Reaguje na imię Szczęściarz. Widzicie, że to imię nie pasowało do tego psa. Powinno się go nazwać Żałosny albo coś w tym stylu, ale Szczęściarz? No nie bardzo. Nabal jest właściwym imieniem dla tego głupca i nie poddawajmy tego w wątpliwość. Nawet jego własna żona tak o nim powiedziała. Jest to napisane w wersecie 25. Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nicponia Nabala, bo on jest jak jego imię Nabal, co oznacza, że jest w nim wiele głupoty. Biblia nie boi się używać dosadnych słów, kiedy portretuje jakąś osobę. Maluje ludziom brodawki i inne przypadłości. Nabal był jedną z tych osób, o których napisano całą prawdę. Można by pomyśleć, że miał żonę podobną do siebie. Spodziewamy się, że człowiek, który był szorstki, nieokrzesany, brutalny, przewrotny, znalazł sobie podobną do siebie żonę, ale nie. W rzeczy samej, według tego fragmentu pisma, była ona jedną z najmądrzejszych i najwspanialszych kobiet, o jakich kiedykolwiek i gdziekolwiek mogłeś przeczytać. Według wersetu trzeciego miała na imię Abigail i była inteligentną kobietą. Była przenikliwa, dosadna, dobra i miała głowę na karku. Ona nie tylko myślała, ale również przewidywała. I nie tylko przewidywała, ale przewidywała mądrze. Dlatego wcześniej zaplanowała to, co było najlepsze. Błyskotliwa kobieta. A na dodatek tego wszystkiego, werset trzeci zapewnia nas, że była też piękna w dosłownym tego słowa znaczeniu. Rozumiemy, że miała kształtną figurę, piękną twarz i atrakcyjny wygląd. Była dobra w środku i była piękna na zewnątrz. Łatwo było zakochać się w tej kobiecie. Z całą pewnością była to rzadko spotykana kobieta. Nie była jakąś rzeźbą wyłaniającą się z marmurowej płyty, ale była diamentem. W Księdze Przypowieści jest napisane, że wspaniała żona jest koroną swojego męża. Ona była koroną Nabala. A na dodatek tego wszystkiego była odważna. Jej przenikliwość pomogła jej działać nie tylko na rzecz swojego męża, ale również na rzecz przyszłego króla, który zamierzał popełnić coś złego i niewłaściwego. Zastanawiasz się być może, jak to jest możliwe, że taka kobieta związała się z takim prostakiem i gburem. No cóż, uwierz mi, ciągle się tak dzieje. Czasami mąż dostaje taką żonę, a czasami żona dostaje takiego męża. W tamtych czasach często rodzice wybierali małżonków dla swoich dzieci. I tak też prawdopodobnie stało się w tym przypadku. Matka i ojciec wybrali Nabala, aby poślubił Abigail. Możliwe jest również, że oni się spotkali i pobrali, a potem z biegiem czasu Nabal stawał się coraz bardziej szorstki i prostacki. Jakkolwiek to było, teraz stało przed nią poważne zadanie do wykonania. Każdego dnia miała u swego boku takiego męża. Trzecim głównym bohaterem tego fragmentu jest Dawid, człowiek, o którym wspomnieliśmy już wcześniej. Stał na czele 600 mężczyzn, mieszkał gdzieś w polu, był królem elektem w drodze do tronu. W międzyczasie Bóg kształtował go i poprzez trudne doświadczenia rozwijał w nim charakter. Dawid wraz ze swoją drużyną uczciwie wykonali pracę, chroniąc stada Nabala. A przecież ci ludzie byli tak dobrzy dla nas, powiedział jeden ze sług. Nigdy nie wyrządzili nam najmniejszej krzywdy. Nic nie ubyło z naszych trzód przez cały czas, gdy przebywaliśmy wspólnie z nimi na tych samych pastwiskach. Służyli nam jakby za mur ochronny, zarówno w nocy, jak i za dnia, przez cały czas naszego pobytu z nimi, kiedy wspólnie wypasaliśmy nasze trzody. To jest przykład wiernej służby. Z pewnością możecie już sobie wyobrazić finał tej historii. Mamy tutaj grupę ludzi, którzy zapracowali na solidną zapłatę. Jest również prostacki, uparty, twardogłowy właściciel owiec, który nie ma zamiaru im zapłacić. I pomiędzy nimi ma dojść do konfrontacji i morderstwa. Kiedy zsumujemy palącą samolubność Nabala i rozdrażnienie Dawida, to mamy gotową eksplozję. Sekretem w tym wszystkim jest przenikliwość i zaradność Abigail. Z tego fragmentu pisma można wyłonić dwa lub nawet trzy konflikty, które naturalnie rodzą się w takiej sytuacji. Pierwszy konflikt ma miejsce pomiędzy mężem i żoną. Różnią się oni we wszystkim, w każdym szczególe. Nabal widzi sprawy w zupełnie inny sposób niż Abigail. Również w zupełnie inny sposób Nabal traktuje ludzi niż jego żona. Można by rzec, że Nabal w swoim postępowaniu kieruje się swoim brzuchem i emocjami, zaś Abigail kieruje się umysłem i rozwagą. Ona kocha Pana całym swoim sercem. Przez jej umysł i emocje przepływają piękne strumienie rozwagi z mądrością właściwych słów, które dają możliwość rozwiązania trudnych sytuacji. Ona jest realistką. Nie miej ani przez chwilę wątpliwości, że ona myślała, iż żyje z dobrym człowiekiem. Ona tak nie myślała. Ona znała go dobrze, ale trwała przy nim. Mamy tam również drugi konflikt. I to jest konflikt pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Wtedy jeszcze nie było związków zawodowych pasterzy. Nie było sądu, do którego można by się odwołać, ani komitetu, który by się zajął tą skargą. Pracownicy byli całkowicie zależni od miłosierdzia pracodawcy, który był właścicielem owiec. Pozwól, że to pokażę. Oto kolejne wersety, począwszy od 5. Dawid wysłał do niego 10 młodych ludzi z takim poleceniem. Udacie się do Karmelu, odnajdziecie Nabala, pozdrowicie go ode mnie i powiecie mu, mojemu bratu, tak. Zwróć teraz uwagę na słowo pokój w tym pozdrowieniu. Pokój z tobą, pokój twojemu domowi, pokój wszystkiemu, co do ciebie należy.
4: Chuck Swindoll nakreślił tło tych wydarzeń, aby ukazać przenikliwość Abigail. Na temat charakteru ma on jeszcze wiele do powiedzenia. Zapraszam do wysłuchania wszystkich kazań z tej serii zatytułowanej Liczy się charakter. Można je zamówić na płytkach CD. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer telefonu 800-444-101 albo napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Można też zaglądnąć na naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl, gdzie dostępne są wszystkie kazania doktora Chucka Swindolla wyemitowane dotąd w naszych audycjach. Jeśli mają Państwo uwagi lub pytania dotyczące naszych audycji bądź poruszanych w nich problemów, chętnie je wysłuchamy. Czekamy na Państwa listy i telefony. Kolejne kazanie Chucka Swindolla z serii Liczy się charakter już w najbliższej audycji z cyklu Pełnia życia. Zapraszamy.